Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź Redmet.

0: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.

Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.

Witam Państwa. Dzisiaj opowiem o historii kina w Wejherowie. Kinematograf wynaleźli Francuzi, dwaj bracia Lumière, August i Ludwik. Oni też w 1895 roku zrealizowali pierwszy film, a potem dalsze, a właściwie były to filmiki, bo trwały zaledwie kilkanaście minut. Jeden z filmów nosi tytuł Wyjście robotników z fabryki w Lyonie, a inny jest zatytułowany Wjazd pociągu na stację. Widzowie w czasie projekcji tego filmu o pociągu uciekali w popłochu z sali kinowej. Wydawało im się, że pociąg, że lokomotywa z ekranu najeżdża prosto na nich. Takie były początki kina. W Wejherowie pierwsze kino powstało w 1924 roku przy ulicy Kościuszki 1, nazywało się Apollo. Właściciel tego kina, Felix Odrowski, reklamował się w Gazecie Kartuskiej. Za pośrednictwem prasy zapraszał mieszkańców Wejherowa i okolicznych miejscowości do swojego kinematografu na seans ruchomych obrazów. W latach 20. ubiegłego wieku Wejherowo było miastem kin. Tylko przy ulicy Kościuszki mieściły się aż trzy kina. Kino Apollo, już przeze mnie wspomniane, największe, 330 miejsc. Kino pani Jankowskiej od nazwiska właścicielki i kino Palace. Drugie co do wielkości było kino Casino, które działało w nieistniejącej już pięknej sali teatralnej, nazywanej powszechnie Salą Prusińskiego od nazwiska właścicieli. Ta sala była, powiedziałabym, wielofunkcyjna. Tutaj odbywały się przedstawienia teatralne, seanse kinowe, właśnie kina Casino, bale przebierańców, bale maskowe, a także zebrania, loterie fantowe. Sala Prusińskiego mieściła się przy deptaku przy ulicy Piłsudskiego, to dzisiejsza ulica Kopernika. Było kino Słońce na 60 miejsc. Kino znajdowało się też przy hotelu centralnym, a ściślej mówiąc w sali widowiskowej, która do tego hotelu należała. Kino przy hotelu nazywano kinem hotelowym, ale to wcale nie znaczyło, że tylko gości hotelowych tam wpuszczano. To kino było ogólnodostępne. Powstawały jeszcze inne małe kina, efemerydy, które na przykład trwały, istniały przez kilka tygodni czy kilka miesięcy. O małych, dawnych, starych kinach śpiewał Mieczysław Fok. Bilety do kin kosztowały od 25 groszy do 80. Najdroższe było miejsce na balkonie w kinie Casino, właśnie 80 groszy. Właściciel kina Apollo przy ulicy Kościuszki wydawał też bilety na Borg, czyli Borgen, znaczy po niemiecku pożyczyć, a zatem na kredyt. Oczywiście widzom, których znał. I ci po wypłacie spłacali dług.

kinie Apollo obok normalnych foteli kinowych były strapontyny, czyli przystawki czy dostawki przymocowane do stałego fotela, bez oparcia. Kiedy widz wstawał, ta klapka się podnosiła. Otóż pan Odrowski, właściciel kina Apollo, wpuszczał bezrobotnych i biednych widzów na salę, wskazując im właśnie strapontenny. One były bezpłatne. Przy wejściu do kina Apollo wisiała gablotka, w której reklamowano filmy. W kinie Apollo odbywały się również imprezy sportowe, na przykład mecze bokserskie, i ring stawiano tuż przy ekranie. Odbywały się tam także narady, zebrania, na przykład zebrania patriotycznej organizacji Polski Związek Zachodni. Aparatura dźwiękowa dotarła do naszego miasta dopiero w 1931 roku, a zatem wcześniej wyświetlano filmy nieme. Każde szanujące się kino nieme zatrudniało tapera, czyli muzyka, który siadał przy pianinie, pianino stawiano pod ekranem i wygrywał różne melodie, oczywiście dostosowane do charakteru i nastroju filmu. Kiedy nastała epoka dźwiękowa, wielu taperów straciło pracę i wtedy przenieśli się do restauracji i kawiarnianych ogródków. I w kinie Apollo, i w kinie Casino też byli taperzy. Gwiazdą kina niemego była Pola Negri. Jej prawdziwe nazwisko Apolonia Chałupiec. Córka blacharza z Lipna, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Pola Negri zrobiła wielką karierę w Niemczech. Tam pracowała w słynnej wytwórni filmowej UFA w Berlinie. Jej najsłynniejsze filmy to Niewolnica zmysłów, Carmen, Pani du Barry czy Oczy mumii, mumia, Oczy mumii. Potem Negri wyjechała do Ameryki, tam związała się z Chaplinem, a potem ze słynnym Rudolfem Valentino, który na ekranie odtwarzał postaci bohaterskich amantów. Zmarł w młodym wieku 37 lat. Jego najsłynniejsze filmy Shake i Krew na piasku. Negri zmarła w Ameryce w 87 roku w Teksasie. W okresie, czy w epoce, jak wtedy mówiono, kina niemego, wyświetlano także Wejherowie filmy Chaplina, te nieme właśnie, na przykład Gorączkę złota czy Brzdąca, Brzdąc, a także filmy grozy, filmy niemieckie, Nosferatu. Dużym powodzeniem cieszyły się też horrory, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, produkcji amerykańskiej, na przykład filmy o Frankensteinie. Oto szalony lekarz, dr Frankenstein, tworzy postać niesamowitą, potwora, monstrum. I to monstrum gra Boris Karloff, wówczas specjalizujący się w takich rolach. Spośród polskich filmów niemych dużym powodzeniem cieszył się film Janko Muzykant wedle noweli Henryka Sienkiewicza. Niektórzy ludzie, w każdym razie duża część polskiego społeczeństwa, uważała, że film to prymitywna, jarmarczna rozrywka, że moda na tę nowinkę techniczną szybko minie. Jakże się mylili. Przełomu w takim rozumowaniu dokonał Karol Iżykowski, literat, krytyk filmowy, który przed wojną napisał książkę zatytułowaną Dziesiąta Muza. Dowodził w niej, że film ma wielką przyszłość, że dosięgnie rangi sztuki, będzie bawił, uczył i wychowywał. Od chwili wydania książki Dziesiąta Muza Karola Iżykowskiego, widzimy go tu na zdjęciu, kina zaczęto nazywać przybytkami.

świadkami dziesiątej muzy. Mówiono też na kino iluzjon, czy też teatr świetlny. Teatr świetlny. Znaczenie kina od samego początku doceniali dyrektorzy Wejherowskiej Gamaji, czyli gimnazjum. Dyrektor Andrzej Wyka, potem dyrektor Wilhelm Urbanicki i dyrektor dr Tadeusz Staniewski. Nawet sami zachęcali uczniów do oglądania filmów, ale tylko obrazów zalecanych przez szkołę, przez gimnazjum. Starsi uczniowie gimnazjum wymykali się do Gdyni, do kina Czarodziejka. Honorowym obywatelem Wejherowa jest wybitny artysta, malarz, mieszkał w Sopocie, już nie żyje, Marian Mokwa. Otóż ten artysta przed wojną przy ulicy 3 Maja w Gdyni otworzył galerię obrazów. Wystawiał tam własne obrazy o tematyce marynistycznej, a także płótna swoich kolegów. I tę galerię nazwał Galerię Morską. W tym samym budynku Marian Mokwa uruchomił kino Lido. I do tego kina wymykali się starsi uczniowie Gamai. Oglądali tam na przykład Pole Negri w filmie Niewolnica zmysłów, a potem szli do sali wystawowej i tam wbijali sobie do głowy tytuły niektórych płócien mistrza Mokwy, niektórych jego obrazów, aby mieć alibi, gdyby któryś z profesorów czy pan dyrektor zapytał, a jak wam się podobała wystawa pana Mokwy i które z jego płócien najbardziej przypadły wam do gustu. O tym wymykaniu się do Gdyni, do kina Lido, mówiło mi wielu wychowanków, między innymi pan Witold Kuniewski czy Leon Torliński i inni absolwenci. Jak już mówiłam, aparatura dźwiękowa dotarła do Wejherowa w 1931 roku. Polskie filmy dźwiękowe, szczególnie komedie, miały wielkie powodzenie u wejherowskich widzów. Ulubieńcami publiczności byli Jadwiga Smosarska, Elżbieta Barszczewska, świetny aktor charakterystyczny Michał Znicz, Eugeniusz Bodo, Aleksander Żabczyński czy Adolf Dymsza i znakomity aktor polski Kazimierz Junosza Stępowski, znany przede wszystkim z roli Znachora. Stępowski został zastrzelony, kiedy zasłaniał swoją żonę narkomankę. Działo się to w czasie okupacji. Dużym powodzeniem w Wejherowie cieszyła się komedia Pieśniarz Warszawy z 1934 roku w reżyserii Michała Waszyńskiego. W roli głównej wystąpił niezwykle popularny Eugeniusz Bodo. Pieśniarz Warszawy. Oto młody człowiek odchodzi od dość zamożnej rodziny, by żyć na swój sposób. Zostaje śpiewakiem ulicznym, ma wielkie powodzenie u przechodniów. Film jest także ciekawy muzycznie. Mianowicie słyszymy tu wiele szlagierów Warsa, Henryka Warsa. Przebojem filmowym lat 30. ubiegłego wieku był niemiecki film Błękitny Anioł, dzisiaj to już klasyk, z Marleną Dietrich w roli głównej. Film reżyserował Józef von Sternberg. Błękitny Anioł to jeden z najsłynniejszych filmów w historii kinematografii. Błękitny Anioł, prowincjonalne miasteczko niemieckie, czynny tam jest nocny lokal, a właściwie spelunka pod nazwą Błękitny Anioł. W tym Tingel Tanglu występuje piosenkarka Lola Lola, która cieszy się wielkim powodzeniem u gości tego przybytku. Do Błękitnego Anioła wymykają się również uczniowie z pobliskiego gimnazjum. Dowiaduje się o ich eskapadach profesor stateczny, profesor gimnazjum, pan Rat. Postanawia pójść do nocnego lokalu i przegonić

swoich uczniów ananasów, ale sam wpada w sidła Loli Loli i z czasem stacza się na samo dno. Dużym powodzeniem cieszył się także film Wiatr od morza wedle utworu Stefana Żeromskiego. Niektóre sceny kręcono na zamku w Krokowej. Część ekipy filmowej nocowała u hrabiego von Krokow, udzielał im gościny, a część filmowców korzystała z hotelu Prusińskiego przy Deptaku. Wiatr od morza był jednym z najsłynniejszych filmów przedwojennych. Każdy film był poprzedzony kroniką filmową, ale nazywano ją nieco inaczej, mianowicie tygodnikiem dźwięku PAT albo tygodnikiem dźwiękowym PAT. PAT to znaczy Polska Agencja Telegraficzna, ponieważ ta agencja owe kroniki przedwojenne produkowała. Proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama. Norda.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Pojmani ziedów i dalsio rejza bez płemre do Cynowa. Bele begłe łydy sele, jak nie przyje cela, ale zesłu wej przepodek jemu zbawi cela. Był to żandar.

0: co na głowie szkluncą kłepa nosy, którego w ręce ten dostanie już są nie wyprosy. Przesiedłem tam do kantrzyna, by robić płyt słychę, czy są kaone nie zanosy na jaci rozruchę, a czy myst na moich saniach łyżżu rebelią, meslu, że tam robią buńtę i rewolucją. Nim siedzę z kasą spłydzałe, stoju ju na furze i plaskatą siablą dych tych grzmłecę ich po skórze. Wrześciu, halt doch, do neweta, cie wamota serce! Je tu waj aresztuja, jest tak wes mordercy. A ty, łeno przestraszony i zlejści plemnią, łapie i łeb na łeb z furę zrzuco rym na zemnią. W końcu chcę jeść pana Bartka, podwignąc na nodzi, błec głę łetą w zano prosec, siedzę z kłęły błedzi, ale ciej sam jego dotknął, tej trzy razy plunął, rzekł fuj, fuj, fuj i natychmiast pół kłeśków zesunął. Kezu zaro sieści ziedów związać ciutesowi, ten na miejscu był posłaśny jego rozkozowi. Bartka kezu tyś zwlec z furę i głę aresztował, bo ci drudzy głę podale, że łen ich zbuntował. Mnie dył płekły, bo je przecą Bartka, że mnie mancił, a jeś nadto pun dąbrowści za mnie sum porancił. Żandar spisył całą sprawę i płegłoską brudkę. Ty do pryzy zagnął ziedów i jech zamk na kłódkę. To zdarzenie mnie do reszty w głowie pomącęło. Co ją mnił ziem tery robić, czy ziedów nie było? Pitu ziemsa, jak tyś długo będą w pryzy siedzieć, ale żandar nic mnie na to nie chce odpowiedzieć. Więc myśla, co moś ciekać tak na płys mniewiskłe, jedz letere wprost do płycka, co stąd leży bliskłe. Juziem chcył ku młeżu jechać, juziem płerwu lećci, ale stój! Je przecą ziedum werbum dył szlachecci, przerzek ziem im przeugłedze jechać do Cynowa. Tere tyś nie mega umać szlachecci głe słowa. Więc ziem rusił w płemrę wrześciąc, dali ziedę sadac! Że nie prześlę, ja nie mogę za to odpowiadać. Choć ju nie szło tak wesoło jak cię w kompanii, jednak juziem z niczym nie mniu żudny browaryi. Ju nie było nygłe wrzyskły, ani nygłe tłokły. Ledze ze mnie są niesmniele, kłeźdy mnie dył płekły. Kłenie miałe terletkłe, więc biegały prantkłe, cię szło równo, ciepłe górach, prosto cię też krantkłe. Wsieście troście ziempły mały sobie webił z głowę, bo ziemiachu wedle słowa i wedle umłewę, za to, że kąsk pojawiam chciałe, ziedę moją kasa. Ja ziem wiernie tyś wypełnił, co ziem łebią nasą. Ciejby doch mnie bele rzekle, abym na nie chciekł, to bym nie był z próżną furą z kantrzy na ucykł. Łeni bele sobie winny, że ich uwiązele. Niech sa wespią tam łajdoce, jak so płyscy lele. Ja za nimi tyś nie tęsknił, ledza mlewą płelską, którną mało za granicą rozumnią pomerską. Jo w rozłaznie, gdzie to pierwy i kłeźdy myły dzeckłe, mygło pięknie po kasiepsku, mływa dziś mnie mniecke. Piąc jaś dni ziem sobie jachł, od piątku do strzodę, pryć na Lamburg, Słepsk i Sływno, bez wszelci przegłede. Nie jechałem zawdę prosto, błem mnił szlabunę. Bez to już ziem wiele detków mnił uśparowuny. Wreszcie z ryna dnia szóstygłe już ziem był u celu i ziem stanął so w Cynowie w kasiubskim hotelu.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad

0: morzem.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz, tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
5: Na to wejści, a skłonił jaś do zemi laska. Jasnie, wielmłeźny panie, zrób ziemię ta łaska, zarodek łęcia łebrysk ostatni sejmików. Ełe tu nowi marsiuk na ramkach stronników je wzniosły z reflektyzia. Z drzwi jak szlachta braty śmiergają myce, gamby łotemkłe, wiwate. A tam po drugiej stronie pun przekriskowuni, sum jeden myca w cesu na łeb zamyśluni, białka przed chęcią zdaje.

Skłydła, co sądzeje, biedny. Ewe na ramce i zdebny junglele. Biedny. Jasnie wielmłeźnie ty tu przebrać miała.

kaje, co roznosele jestku. Barszcz królewskim zvuni i rosół staropłelści śteczno gotowuni. Doktor nigłe płynułości z dziwny masę kryte rzucił cile perełków i sztyka młonite. Ta ci rosół krew czesci i wzmocniwu zdrowi. Dali inne jedzeni, ach też je we pływi. Kto zrozumie nie znuni ju za naszych czasów te pumiści kontuzów, arkasów, blemasów z domiszkama podmychlów jeś figatelów, zbetów, piźm, dragantów, pinelów, brunelów, te tam rebe, usosce sechi, dunajeczci wezienę, kawi jure, wenecci, terecci, szteci główni i szteci podgłówni, uciecni, styrnie i karpie seti, i karpie szlachetni. W końcu kucharsko skretwa, leba niepokrojono kul głowę, śmurowunu w strutku piecionu, a co mu jeś frikase zysa kul łegona. Głosce łepłyzwa jide, ani nie pytale, i nad skretwą cykawu, ani nie dedele. Przedkłe chłódko z żołnierzcim zjudle apetita, czyliści fulowyle, wam grzena z profita. Ale tymczasa w juldzi serwis farwa zmienił i łydzarty ze snigły jaż sam zalenił. Błe letkłe cepła latnym płemale rozgrzyny roztopiła są lodu cekrowigłe piuna i strzutk łokreła. Odtąd zatajoni łeku ten krajobrysk przedstawił nową puera roku, a załisnął zaloną różnofarwną wiosną. Wychłedzą różni zbłeży, jak na młodzach rosną. Pszenice siafranowi zybią kłesy złocesti, zieto blokły w srybrza maralścigłe leste i bukwita zrobiono śteczne zszekłe lade i kwitnący kreszkama i jabłkama sadę. Dechtle mają czas głesce darów lata łuziec, darmo proszą łyścigłe, żeby je przedłużyć. Już serwis jak planeta, płonieczny łebrota, zmienił farwa jak z błezia malowanej złota. Czyli nabrał cepła w izbie, płomale topnieją. Jeśtrywe poprzyziółkły, leste decht brunieją. Sepią sa, rzec, że wiatar jesenny płowiwo. Ku reszce tamtą chwilą, przed tym strojni drzewłe. Teru jakby łydzarty od wichrów i szronu, stoją głęwi. Były to ci cynamonu, a błe na sztelęk kujci gałązci wawrzenu, łebuty zamiast pryklów z rękama kminu. Głosce to pile wino, zaczale gałązci, pnie i kłazienie zrewac i gres dlze kąści. Łeści obchodził serwis i pełni redoscy, triumfujący łeci łebrócył na głosce. Henryk Dąbrowski łudył w juldzi zadzwieni i rzekł: mój panie łejści, czy to chińści ceni? Czy to pineti panu dył służba biese? Czy dotąd kwel was w letwie są taci serwise i w siedce tacim styrim ucztaju zwyczaja? Pływic mnie, bo ją rzeci jem zegwił za kraja. Łejści zdzibną sa, rzekł: nie, jasni wielmoźni generale. Nie je to źuden kunszt bezbłeźny, je to pamiątka leno tech myltechów sławnych, które dywele w heciach panów starodawnych ciei płelsky uźwała ścieżce i zwielenę. Co ju zrobił? Wecie tu sti, tu knydzi, heny. Pytoście wsiądze w Litwie nen zwyczaj sa chłewu, ne wejni. Ju i do nas wyzły młody nowa. Nie jeden panić kłełu, że nie ledu zbytków, je jak zid skromni głescu miestku i napitków. Pan grzena łen kwinkuje,

a pii się tańści falszewi winą młedni. My skulci się panści. Później w wieczór na kyrte teli złota tracy, że za nie bies dył myltech na sto szlachte pracy. Nawet błe co na sercu mądzy spływiem szczerze, niech tygłe podkłomozi za złe imię nie bierze. Cie jeden serwis cedny skrypca dobywał, to nawet podkłomozi i ładnie rągiwu. Rzekł, że to je maszynę żmudną, staroświecky. Że to są jak zbywci chterne wej mudzeckłe, decht na nipłeci. Gdy tak zawołanych ledzy. Sądzę i sądzę gdy, że to głosy żmudzy. Kłe co młega do cegac z panów zadzwieniu, widza, że ten kuszt snyzi wyrtny był łyzdrzeniu. Ja nie wiem, czy sa, ale istno leżno zdarzy częstować w soplecowie tacich dygnitarzy. Widzę, że pun generył na multechach znysa. Niechle weznie ta ksążka, łena panu zdysa, czy i bądzesz dla młynarchów inozemnych gruna, dwy uczta, nie nawet dla Napoleona. Le zezwolenie? Nim kniga ta panu dum w dzanka, niech pływi miecim tryfa wleca w moja ranka. W nym zgwyr siedł za dwierzama. Razem głosów wiele zawołało, niech żyje kurk num na kwestele. Żma w cysku są na zala, a macin na ciele. Sam za głosca za ranka do stołu prowadził. Igłę wesok pomidze wódcama płesadzył, a rzekł: panie Maceju, niedobry sąsiedze, przejeździuś baro późno, wnetka po obiedze. Jujem w czas, rzekł do brzyńści. Je tu nidly jadła przesiedł, le temu ziemię ciekawost napadła, obezrzec z bliska nasią armian rydowu. Jule ju, tak chcemy rzec naszą swojską młewu. Szlachta ciejmy uzdrzała, tej gwył tatu jedze, a was pun za stół sydzysz. Dziękuję, sąsiedze. To rzekł, a talerz zwrócił decht do góry z płytka. Na znak, czy jest nie bądzę, jak sam skończył gytk.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
0: Reklama.
3: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka po wczorajszym wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
4: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
3: Strażacy organizują pokazy

0: między innymi podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
1: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie, czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
2: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
0: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dzisiaj na północy Polski możliwe jeszcze opady deszczu, w centrum też możliwe, ale trochę mniej, a na południu w ogóle nie powinno padać. Temperatura, no też im dalej na południe, tym cieplej. Nad morzem 17 do 19, w centrum około 20, na południu 22.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Heavy Baby.
1: Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
5: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
6: Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na placu Piłsudskiego w Warszawie. Witam gorąco widzów przed telewizorami w Polsce i na całym świecie. Ale przede wszystkim witam bohaterów wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku, naszych kochanych powstańców warszawskich. To, że jesteście z nami w tym ważnym dniu, jest dla nas najwspanialszym darem. Cześć i chwała bohaterom! To wszystko jest dla Was. Jak co roku, tak i dziś, w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego, czcimy pamięć bohaterów najdłuższej bitwy w dziejach naszego kraju, która stała się symbolem heroizmu i walki o wolność. Oddajemy hołd poświęceniu powstańców. Dzisiaj, poprzez śpiew, muzykę i wspólnotę, upamiętnimy nie tylko walkę, ale też życie codzienne powstańczej Warszawy. Nazywam się Jan Emil Młynarski i przypadł mi zaszczyt poprowadzenia tego koncertu. Członkowie mojej rodziny byli w konspiracji i walczyli w Powstaniu Warszawskim.

0: Z tamtego okresu zostało po nich dosłownie kilka zdjęć, prawie żadnych innych pamiątek. Ale skarbami mogą być i są nie tylko przedmioty. Jeszcze istotniejsze są wspomnienia i opowieści, czyli tak zwana historia mówiona. To ona kształtuje tożsamość, budzi ciekawość, porusza wyobraźnię, nie pozwala zapomnieć. Posłuchajmy.
1: Te dwa zdjęcia, takie małe, ja miałam wywołane w czasie powstania już. A teraz koleżanka moja z Warszawy posłała mi takie pocztówki, te kolorowane, i ty, i jeszcze pisze, może poznajesz kogoś na tych zdjęciach. A ja za telefon i do muzeum. To pani jest ta, co się w tym lusterku przegląda. Ja mówię, nie, w jakim lusterku? Ja ten warkocz. To na ślepo plotłam, poprzypinałam, a później jak miałam okazję gdzieś poprawić, czy co, to przejrzeć się, czy to dobrze. No może jedynie była młoda dziewczyna, no to chciałam jakoś wyglądać. Nie? Ja wzięłam kopertę ze skrzynki i jechałam do Śródmieścia, siadłam na przystanku, czekałam na autobus i otworzyłam tą kopertę. Ja myślałam, że ja padnę tam, jak zobaczyłam te zdjęcia. To był szok dla mnie. Ja nie wiedziałam, że takie zdjęcia są.
2: A to jest mój aparat Leica, przy pomocy której wykonywałem zdjęcia w czasie okupacji. Miałem okazję jako jeden z pierwszych fotografować Ziszewo po powstaniu Warszawy.
0: Siekiera motyka na początek.
3: Siekiera, motyka, styczeń, luty, Niemiec z Włochem kupią buty. Siekiera, motyka, linka, drut i pan Malaszy jest kaput.
4: Przyszedł pan z rodziną?
5: Tak. Żoną i zwójką dzieci przyszliśmy dzisiaj, przyjechaliśmy z Krakowa oddać hołd powstańcom warszawskim.
4: No dlatego, że powinniśmy czcić naszych polskich bohaterów. Nie ma znaczenia to, że powstanie upadło, ale to, że był to zryw narodowy Polaków, którzy chcieli po prostu wyzwolić się spod okupacji niemieckiej, prawda? To po prostu no jest to wyraz takiego buntu, tak? Poza tym trzeba powiedzieć, że to było przecież dobrze zorganizowane państwo podziemne, które w zasadzie w momencie, gdy doszło do wybuchu powstania, zaczęło funkcjonować tak na zewnątrz, prawda?
6: Przyjechaliśmy z Jarocina. Bardzo ważne miejsce, dlatego że uważam, że tyle młodych żyć oddanych dla naszej wolności, to jest coś niesamowitego. Poza tym córka jest pasjonatką powstania, wszystko się dowiaduje, czyta i tym bardziej jeszcze jest taka, tak mnie zaraziła, że zabiera mnie teraz ze sobą co roku.
7: Czyli to nie pani córkę zabrała, ale odwrotnie.
6: Odwrotnie, tu córka mnie zabrała, tam jest jeszcze moja wnuczka, także rodzinnie.
7: A skąd to zainteresowanie, ta pasja?
8: Właściwie trudno określić, odkąd pamiętam, pasjonowało mnie temat II wojny światowej, ale szczególnie powstanie warszawskie. Udało mi się zapoznać z panią, która była sanitariuszką w powstaniu, jej siostra zginęła pod gruzami. Pani nazywała się Danuta Czapecka, która zginęła, moja znajoma Maria Czapska zmarła 2 lata temu w grudniu. Bardzo pasjonujące rozmowy były między nami, ogromna przyjaźń, ogromna wiedza przekazana przez panią Marię. Obiecałam, że będę tutaj każdego roku i dotrzymuję słowa. Pamiętam, jak pani Maria wspominała swoją koleżankę Barbarę Pająk, słynną panią Pająk, która wyniosła krucyfiks Jezusa z kościoła, piwnicami niosły. Bardzo się przyjaźniły, przez wiele lat spotykały się. Historia opowiadana przez panią Basię też była dla mnie niesamowita, pasjonująca i to po prostu zostaje. Chciałabym, żeby moje dzieci też pamiętały o naszych bohaterach.

Ja byłam tak wzruszona zawiadomienia o powstaniu warszawskim i ja zanosiłam zawiadomienia, gdzie kto się ma stawić. Chodziłam po prostu po domach, a wtedy nie wolno było

0: nic notować, bo mogli Niemcy złapać i wtedy ileś osób by było ukaranych za to. Także tylko trzeba było pamiętać. Czasami mi się zdarzało, czy po powstaniu i tego, o, to ty mnie zawiadamiałaś.
1: Szanowni Państwo, przedwojenna stolica była miastem pełnym muzyki. Śpiew, dźwięki instrumentów, katarynek stanowiły ważny, istotny element kolorytu warszawskiej ulicy. W okupacyjnej Warszawie i podczas powstania piosenki pełniły funkcję szczególną. Pomagały odetchnąć, zapomnieć o trudnej wojennej rzeczywistości. Jednoczyły warszawiaków, podnosiły na duchu i były oczywiście narzędziem walki. Często do popularnych melodii dodawano nowy żołnierski tekst. Taki utwór rozprzestrzeniał się po powstańczym mieście w błyskawicznym tempie i zagrzewał Polaków do boju. Tak właśnie było z tą pieśnią. 1 sierpnia, Dzień Krwawy. To przedwojenne tango pochodzące z Urugwaju. Zaśpiewamy tę pieśń za moment, a zagra ją mój zespół, Warszawskie Kombo Taneczne, który właśnie dziś obchodzi jubileusz 14-lecia istnienia i oddaje hołd warszawskim kapelom z Orkiestrą Uliczną z Chmielnej na czele. Orkiestra Uliczna z Chmielnej grała na ulicach Warszawy ponad 70 lat. I podporą tej orkiestry był przez wiele, wiele dekad Zdzisław Siemaszko, powstaniesz warszawski, zmarły kilkanaście lat temu. Dzięki uprzejmości jego rodziny dzisiaj symbolicznym akcentem jest to, że Piotr Zabrocki gra na gitarze Zdzisława Siemaszki i pan Zdzisio dzisiaj znowu jest z nami. Wykonajmy wspólnie tę piękną, wzruszającą, powstańczą pieśń.

0: Co sprawia, że pani tego popołudnia jest w tym miejscu?
1: Wie pan co? Bo byłam małą dziewczynką 9-letnią, jak przeczytałam książkę Zośka i parasol, kamienie na szaniec, powstań ta przesyłka. I tak mną to wstrząsnęło, że po prostu jestem szczęśliwa, że dzisiaj można tych ludzi uhonorować. Moje dzieci chodziły do liceum Batorego, gdzie chodził Baczyński, Zośka, Rudy, Alek. I po prostu dla mnie Baczyński, który zginął w tak młodym wieku, a już był tak wspaniałym poetą, to po prostu, wie pan, dzisiaj chce mi się płakać nawet z tego powodu. Naprawdę. A ich już nie ma między nami. No i to już jest kilkaset osób tylko.
2: No to, że jesteśmy, chcemy radośnie czcić ten dzień, bo dzięki tym ludziom, którzy wtedy walczyli, my dzisiaj idziemy pełni nadziei, że będzie zawsze dobrze. A mam też wywieszoną flagę przez całe 60 dni. Oni walczyli, także każdy dzień jest drogi.
3: Wydaje mi się, że to jest no, taki najlepszy sposób, aby dzieciom też przekazać jakieś wartości. Wartości no, patriotyczne, skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie, że to jest nasza ojczyzna, że trzeba ją jakoś kochać.
0: Mieszkacie tak... państwo tutaj?
3: Nie. Mieszkamy dosyć daleko. Mój mąż jest Francuzem.
0: Czyli przyjechaliście z Francji, żeby się znaleźć?
3: Prawie, że specjalnie. A ponieważ jednak to jest trudno tak wychowywać dzieci w takim duchu polskości, no to przynajmniej taki moment jest takim właśnie dobrą okazją, żeby no, cokolwiek tym dzieciom przekazać o tej

0: naszej Polsce?
1: No, jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, dlatego że no, jesteśmy świadome tego, że właśnie 80 lat temu ci ludzie walczyli o to, jak teraz żyjemy, o to, jak bardzo wpłynęli na nasze szczęście, na nasz dobrostan. I jesteśmy tego świadome, jesteśmy bardzo wdzięczne. Dlatego właśnie przyjechałyśmy tutaj z Wrocławia do Warszawy.
2: Żeby jakby uczcić pamięć tych, którzy brali udział w powstaniu. Żeby nie zapomnieć o nich i żeby pamiętać.

0: Troszkę
1: około. Opowiadały, pomagały, ale nawet i te, które musiały coś ugotować dla tych chłopców, chorych i dla rannych i tak dalej. A oprócz tego właśnie podkreślam, że warszawianki zawsze dbały i miały opinie bardzo eleganckie i w związku z tym układały spódnice pod materacem i na tym spały i dzięki temu wypracowywały te spódnice, żeby elegancko wyglądać.

0: myślę, że chęć zjednoczenia się jako mieszkańcy Warszawy, chęć bycia razem, chęć pamiętania tego, co się działo w historii, chęć połączenia się, spędzenia razem wspólnie tego pięknego, dumnego czasu i pamięć o bohaterach.
1: Proszę pana, dać pokłon powstańcom, żeby ta pamięć nie umarła. I to jest dla mnie jakiś oddanie honoru dla powstańców. I tylko tyle, no, żeby cieszę się, że tyle młodzieży jest. Bo naprawdę jest dużo młodych i to się liczy i może ta Polska jeszcze ma jakieś nadzieje.

0: Była to pierwsza część reportażu Jam gotów Ci życie poświęcić. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Reklama.
5: Bóg, który woła. Łatwo jest mieć mglistą, zdystansowaną wiarę w Boga. Coś w stylu polisy ubezpieczeniowej. Tak na wszelki wypadek. Aby od czasu do czasu można zwrócić się do Niego w trudnym czasie i tyle. Jeśli tak właśnie wygląda to u Ciebie, wierzę, że jest coś, co Bóg chce Ci dziś powiedzieć. On nie szuka mglistej, luźnej relacji. On widział Cię, gdy byłeś kształtowany w łonie swojej mamy. Właściwie jeszcze przed początkiem czasu On już zaplanował Twoje życie. To kim będziesz. Każdą chwilę, każdego dnia. Wliczając w to ten moment, aby powiedzieć Ci: kocham Cię. Nie chcę, żebyś był miliony kilometrów ode mnie. Chcę Ciebie blisko. Właśnie dlatego posłałem swojego Syna, Jezusa. Słyszałeś już tę historię. Wiesz, jak cierpiał na krzyżu, jak krzyczał z bólu. To był mój krzyk. To ja do Ciebie wołałem: kocham Cię. Nie odwracaj się ode mnie kolejny raz.
6: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
7: Trzęsienia ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
8: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
7: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
9: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
10: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
11: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
7: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na południu nie powinno padać. Termometry wskażą dzisiaj 17 stopni nad morzem, tu najchłodniej. W centrum około 20, a najcieplej na południowym wschodzie 23.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

na wszelki wypadek. Niektórzy chcą po prostu żyć po swojemu i od spraw wiary trzymać się na bezpieczną odległość. Co za dużo, to niezdrowo. A co mówi Jezus?

0: Do Królestwa Niebieskiego wejdzie nie ten, kto mówi Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego. Wielu będzie mówić dnia owego, czyż nie dokonywaliśmy w imię Twoje wielu cudów? A wtedy powie mi otwarcie, nigdy Was nie znałem, odejdźcie ode mnie. Ten, który przychodzi do mnie, słucha słów moich i wprowadza je w czyn, podobny jest do człowieka, który budując dom, zrobił najpierw głęboki wykop i położył fundament na twardym gruncie. Gdy przyszła ulewa, wezbrana rzeka spłynęła na ten dom, lecz nie mogła go poruszyć. Był bowiem mocno zbudowany. Kto zaś nie wprowadza w czyn tego, co słyszy, podobny jest do człowieka, który stawia swój dom na ziemi, bez żadnego fundamentu. Uderza weń fala, a on rozpada się natychmiast i ulega całkowitemu zniszczeniu. Może warto zatem przemyśleć swoją strategię zabezpieczeń.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Reklama.

0: Rozpraszacze. Zauważyłeś, ile jest w naszym życiu rozpraszaczy? Rzeczy, które pochłaniają naszą uwagę? Maile, telefony, zakupy, bezsensowne programy w telewizji, zawożenie dzieci w jedno miejsce, przywożenie ich z innego. Oszukujemy siebie, myśląc, że życie w końcu zwolni swoje tempo. Nigdy tak się nie dzieje. Kręci się szybciej, szybciej i szybciej. Coraz więcej spraw do ogarnięcia. Odbieranie rzeczy z pralni, wynoszenie śmieci, odbieranie poczty, robienie zakupów. Żadna z tych spraw nie jest zbędna ani zła. Ale pewnego dnia rozglądamy się i uderza nas myśl. O co w tym wszystkim chodzi? Bóg? Nie, jest tyle innych spraw do załatwienia. Bóg kiedyś powiedział: ja jestem Pan, Bóg Twój, jestem pierwszy i ostatni. To brzmi poważnie. Naprawdę poważnie. Właściwie to patrząc w ten sposób, wszystko inne wydaje się mało istotne. Gdy spojrzymy na życie z perspektywy wieczności, zobaczymy świat trochę inaczej. A co jeśli okaże się, że kiedy kręcimy się wokół całego tego zamieszania, tracimy z oczu to, co najważniejsze? O, przepraszam, muszę odebrać. Mówi Henryk Dedo. Cześć. Co u ciebie? Henryk Dedo. Kropla wieczności.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Szukajcie, a znajdziecie. Modlitwa to dziwna sprawa. Opiera się na założeniu, że możemy rozmawiać z kimś, kogo ani nie widać, ani nie słychać. A przynajmniej nie widać i nie słychać go w taki sposób, w jaki widzimy i słyszymy innych ludzi. Niekiedy ludzie modlą się na głos, innym razem w myślach, bo przecież Bóg potrafi czytać w myślach. A właściwie do kogo się modlimy? Bóg? Jezus? Kim On jest? Szukamy Go, owszem, ale czy Go znajdziemy? I właściwie gdzie Go szukamy? To dobre pytania. Równie ważne jak to, że jest w nas coś, co skłania nas do szukania Boga. A może tak właśnie zostaliśmy stworzeni? Stworzeni, aby szukać i aby znaleźć Boga, aby Go poznać? Jeśli mamy rozmawiać z kimś, kogo nie możemy zobaczyć, to najpierw musimy chyba upewnić się, że można Go szukać i znaleźć. To chyba logiczne.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
3: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i

0: przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.

0: bądź mocny. Czasem tak bywa, że pomimo naszej wiary w Boga czujemy się tacy słabi, tacy bezsilni. Rozglądamy się wokół i wygląda na to, że wszyscy inni jakoś sobie radzą. Wyglądają na szczęśliwych i normalnych, więc i my zakładamy taką maskę, ale głęboko wewnątrz boimy się. A najgorsze jest to, że nie możemy z nikim o tym porozmawiać. Korzystając ze specjalnego oprogramowania, wyszukałem w Biblii wyrażenie "nie bój się". Wiesz, ile wyników się wyświetliło? 65. To o czym świadczy. Czasami to, co skrywamy wewnątrz, bardzo się różni od tego, co pokazujemy światu. Bez względu na to, kim jesteśmy, jak wyglądamy, bywają dni, kiedy życie jest ciężkie. Oto, co Bóg powiedział swojemu słudze Jozuemu, który stał przed przytłaczającym zadaniem. Bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Chyba warto się nad tym zastanowić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl. Reklama.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
8: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
7: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
9: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
7: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Południe Polski dzisiaj bardzo słoneczne, na północy pogoda w kratkę i słońce, i trochę deszczu. Na Pomorzu Środkowym możliwe burze. Temperatura około 17 do 19 stopni nad morzem.

0: morzem 20 w centrum, a na południu Polski 22.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

0: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
4: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
3: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
4: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
3: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
5: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
3: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Lekko poniżej 20 stopni dzisiaj nad morzem, w centrum około 20, a na południu Polski do 22. Ładniejszą pogodą cieszy się dzisiaj południe, na północy i słońce, i deszcz. Na Pomorzu Środkowym możliwe też burze. A wszystkim będzie dokuczać wiatr. Co najmniej umiarkowany, a to już taki, który daje się we znaki.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Norda

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na

0: weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

Reklama. Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1

0: 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

0: Słuchać radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.
2: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
2: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwie sprawdzane.
5: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
4: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
2: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowania do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Najchłodniej dzisiaj na północy Polski, od 17 do 19 stopni. Nad morzem może padać, na Pomorzu Środkowym możliwe burze. W centrum już raczej bez deszczu i cieplej, około 20 stopni, a na południu zupełnie słonecznie, a stopnie 22.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 45 do 56.
1: Między godziną 12 a 3 po południu nad całym krajem zapanowały ciemności. Około 3 po południu Jezus głośno zawołał: Eli, Eli lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, dlaczego się mnie opuścił? Niektórzy ze stojących w pobliżu, słysząc to, myśleli, że wzywa Eliasza. Jeden z nich zaraz podbiegł, wziął gąbkę, zamoczył ją w kwaśnym winie i zatknął na trzcinę i przyłożył mu do ust. Inni mówili: zostaw, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go ocalić. Ale Jezus raz jeszcze głośno zawołał i skonał. W tej samej chwili zasłona w świątyni rozerwała się od góry do dołu. Zatrzęsła się ziemia i zaczęły pękać skały. Pootwierały się grobowce, w których spoczywały ciała wielu pobożnych. Powstali teraz do życia. Powychodzili z grobowców, a po zmartwychwstaniu Jezusa weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Dowódca oddziału egzekucyjnego i jego ludzie, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się działo, przerazili się i zawołali: to był naprawdę Syn Boga. Wiele kobiet przyglądało się temu z daleka. Przyszły one z Jezusem aż z Galilei i służyły Mu pomocą. Była wśród nich Maria z Magdalii, Maria matka Jakuba i Józefa, a także żona Zebedeusza.

Jezus został krzyżowany o godzinie 9 rano. Do południa był to normalny, słoneczny dzień, ale w południe nagła ciemność spowiła Palestynę. Nie była to burza piaskowa, ani chwilowe zaćmienie słońca, jak próbują nam to sugerować liberalni teolodzy. Ta ciemność trwała 3 godziny. Całe stworzenie boleśnie odczuwało

to, co działo się w tym czasie ze Stwórcą. W Egipcie za czasów Mojżesza przed Paschą były 3 dni całkowitej ciemności, znane jako jedna z plag egipskich. Teraz, tuż przed momentem, w którym Boży Syn, Baranek Boży, miał zginąć za grzechy świata, nastały 3 godziny ciemności. Jezus 3-krotnie przemówił, zanim nastąpiła ta straszliwa ciemność. Gdy był krzyżowany, modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pokutujący złoczyńca, wiszący tuż obok Jezusa, usłyszał: Dziś będziesz ze mną w raju. Jan, uczeń, którego miłował Jezus, otrzymał polecenie: Oto matka twoja. A Maria, matka Jezusa, usłyszała słowa: Oto syn twój. Ale gdy nastąpiła ciemność, Jezus milczał 3 godziny.

0: Około trzeciej po południu Jezus głośno zawołał: Eli, Eli, lama sabachtani. To znaczy: Boże mój, dlaczego się mnie opuścił? Niektórzy ze stojących w pobliżu, słysząc to, myśleli, że wzywa Eliasza. Jeden z nich zaraz podbiegł, wziął gąbkę, zamoczył ją w kwaśnym winie i zatknął na trzcinę i przyłożył mu do ust. Inni mówili: zostaw, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go ocalić. Ale Jezus raz jeszcze głośno zawołał i skonał.
1: Po 3 godzinach ciemność zniknęła i to wtedy Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To były słowa wspomniane wcześniej w Psalmie 22. To w czasie tej ciemności Jezus został uczyniony za nas grzechem i był opuszczony przez Ojca. Ciemność była symbolem sądu, który został na Niego wylany z tego powodu, że stał się On przekleństwem za nas. Jak święty Bóg mógł spoglądać na swojego Syna, który stał się grzechem? Jezus wypowiedział te słowa po hebrajsku i zgromadzeni gapiowie nie zrozumieli Go, myśląc, że woła Eliasza, by przyszedł Mu z pomocą. Gdyby ci ludzie z uwagą prześledzili Psalm 22, zrozumieliby to, co Jezus chciał wyrazić. W krótkim odstępie czasu Jezus przemówił jeszcze 3-krotnie: pragnę. Te słowa były wypełnieniem 69. psalmu. Ktoś poładowany współczuciem podał mu gąbkę z octem, inni wypatrywali przybycia Eliasza. Wtedy Jezus zawołał głośnym głosem: wykonało się! Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego! Te słowa ukazują, że Jezus doskonale kontrolował całą sytuację. Dobrowolnie, w pełni świadomości oddał swojego ducha i umarł. Pomimo tego, że był ukrzyżowany przez nasze słabości, gdy umierał, objawił wspaniałą moc.

0: W tej samej chwili zasłona w świątyni rozerwała się od góry do dołu. Zatrzęsła się ziemia i zaczęły pękać skały. Pootwierały się grobowce, w których spoczywały ciała wielu pobożnych. Powstali teraz do życia. Powychodzili z grobowców, a po zmartwychwstaniu Jezusa weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Dowódca oddziału egzekucyjnego i jego ludzie, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się działo, przerazili się i zawołali: to był naprawdę Syn Boga. Wiele kobiet przyglądało się temu z daleka. Przyszły one z Jezusem aż z Galilei i służyły Mu pomocą. Była wśród nich Maria z Magdalii, Maria matka Jakuba i Józefa, a także żona Zebedeusza.
1: W chwili Jego śmierci miały miejsce trzy niezwykłe wydarzenia. Zasłona świątyni rozdarła się z góry na dół, trzęsienie ziemi otworzyło wiele grobów, niektórzy święci zostali wzbudzeni do życia. Rozdarcie zasłony symbolizuje wspaniałą prawdę. Od momentu śmierci Jezusa droga do Boga została otwarta. Świątynia, kapłani, ołtarze, ofiary już nie były dłużej potrzebne. Jezus w doskonały sposób dokończył dzieła zbawienia człowieka, gdy umierał za niego na krzyżu. Wykonało się, skończone. Trzęsienie ziemi przypomina nam o tym, co działo się na górze Synaj, gdy Bóg przekazywał prawo Mojżeszowi. Trzęsienie ziemi na Golgocie oznacza, że wymogi tego prawa zostały wypełnione i przekleństwo związane z niewypełnieniem prawa zostało na zawsze usunięte.

otwarta zasłona oznacza, że Chrystus zwyciężył moc grzechu i trzęsienie ziemi sugeruje, że On wypełnił wymogi prawa. Wzbudzenie ciał zmarłych ludzi dowodzi, że Jezus pokonał straszliwą moc śmierci. Rzymski setnik wraz ze swoimi żołnierzami, obserwując to, co działo się, musiał z przerażeniem wyznać, to był naprawdę Syn Boga. Czy to oznacza, że posiadał on zbawiającą wiarę? Niekoniecznie. Ale z całą pewnością ta wypowiedź świadczy o tym, że był on otwarty na prawdę. A co musiało się dziać w umysłach i sercach kapłanów, gdy patrzyli na rozdartą od góry zasłonę? Jednak Biblia nie mówi, by przyznali się do zła, jakie uczynili, do knowania i nienawiści wobec Jezusa. Nie mówi, by pokochali i nawrócili się do Boga. To raz jeszcze przypomina nam, jak straszne i podłe jest serce człowieka. Wzgórze Golgoty, z ukrzyżowanym na nim Synem Boga, jest miejscem, gdzie człowiek traci odwagę, by bronić swojej dobroci i swojej niewinności. A jak jest z Tobą? Z Twoją dobrocią i Twoją niewinnością.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym.

0: Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
2: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
3: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z trzema pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
2: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot, to tak zwane pociski PAK-2, ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata, a już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł niż genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
4: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
2: Niż genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Na północy Polski możliwe jeszcze dzisiaj opady, a potem im dalej na południe, tym ładniej, tym bardziej słonecznie. Na południu już w ogóle bez deszczu. Od 17 do 19 stopni nad morzem, w centrum 20, na południu Polski najcieplej 22. Wszędzie może nam dokuczać nieprzyjemny wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii.

0: zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
5: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
4: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być

0: Ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza trzy rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Z powodu wysokich fal mamy zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Nieprzyjemny wiatr może nam dzisiaj dokuczać, szczególnie nad morzem, bo tu będzie padać. No właśnie, na północy Polski możliwe są jeszcze opady, w centrum raczej bez deszczu, a na południu już zupełnie sucho i słonecznie. Temperatura od 17 do 19 na północy, w centrum 20, na południu 22.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: całe życie.
1: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
2: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
3: 9 osób w rękach policji po zabójstwie kibica Hutnika Kraków. Będzie protest nauczycieli. Chcą większych podwyżek niż obiecał rząd. Superman z Borneo podbija internet. 17-latek walczy z pożarami lasów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jan Kes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały się

0: Siłę 5 i 9, Cezary Jaszczyk.
1: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, w jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
0: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Zapowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
2: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
0: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dość już niżów genueńskich. Dziś pogoda spokojniejsza w Polsce, choć na północy może jeszcze padać. W centrum nie powinno, a na południu zupełnie sucho i słonecznie. Front, który przeszedł, zostawił nam chłodniejsze powietrze. Na północy Polski dziś od 17 do 19, w centrum około 20 stopni, najcieplej stosunkowo na południu do 22.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Świat według Romka.
2: Witaj też bardzo serdecznie, moi dobry dzień, a latowe wakacje w Queens. Ne, wnetka Queens, bo jest uestal opera dniów tego latowani. Ne, ale te chwytyśko przenekają, a zacznie so wakacjowi miesiąc zwony emeryćcim, czy tyś studerścim. Albo i nie, bo teraz to wszystko jest na głowie postawione. Dziś dnia to prawie Ameryce studiują, a łeb cali rok po świece wanożum, Egipte, a insi Grecję zwiedzywając. Dziś niejedni studiże wędrają w siwniku od dwiżów do dwiżów, a prosią panda. Co znaczy pan profesor albo pani profesor, te zaliczeni, jo? No i tak so jedni dredzik zaliczają. Znyły polityce zaliczają rozmaite imprezę, co lato kończą. Rety zaliczają tyś łyżniwinę, a piersi łosywnika będą zaliczale szkłele. Jojo, a im wici zaliczą, tym wici nuto liczą, że jak przyjdą we błere, to i ma wici glosów płeliczą. Uff, nie to lekkie robota, byle co trzeba rozmiec plestac, a musi tyś wiedzieć, jak kuś na bina w list. Oficjalno czy na partyzanta? Oficjalno to je legal, na zaproszeni, jak so slechę. A na partyzanta?

0: tato je vejle tak. Vlejze tači jeden stakun dregum na bina, a stojon za vujta, če tyš jakum šelteskum, slipja ma slipcejum, gebisa ma po wečach slepium, ileś dajom, bech to sich do getci rečil. No i co tači wujcze šelteska mają zrobić? A, nie w jedno uechrona dobrze so sprawi. Nie, nie. Jo, plun, nie seme plun, i płe plunie, to je płe żniwak wnet. A błecunej wedle sale? Szude lat rzeklo so, że błecune na swintyło Bartłomieja, to je 24 zylnika, so droga webirają. Ne o tyś dnia leze ni mogłem soju kłympac w młeżu. Także ten tełe kojeże z tej tawnyn slidni weekend aso porządno wekumpta. Może ta so tyś wekumpac w żerności miezorze. Najlepiej w nadolim. A kwelty leźno se zawitac na dzyń chleba a miodu do gbyrści zedgrode. Chryb, miód, tobaka, a insi smarści mdum. Mdum tyś na dolści nutę. To jak buryś, kto są deci, to jak burskie chalepa. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tam dze zabawa. Meso rozmiedz, że tego dnia z binem dze wiele po kasiepsku geduny, a tyś z piwuny. Temu tyś tereska do neuci. Tak tyj. Latowani? Wczasowanie w czasie lata. Studirowie? Studenci. Łepcali rok? Przez cały rok. Łeżniwinę? Dożynki. Plestac? Gadać drdy mały. Bina? Scena. Slipcować? Chytrze spoglądać. W jedno? Zawsze. Kwelty leźnosce? Przy tej okazji. Zylnik? Sierpień. Sywnik? Wrzesień. I jo, a my sobie się z zylniku uciejemy, a tej to ju dopiże w sywniku. Czym ta so ceplo, a zdrów? Do uczycy. Waj rumk.
1: Świat według Romka.

pytam jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz, że dwoje ludzi

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie, niepotrzebnie zawyły syreny. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba antyukraińskich wpisów w internecie. Kluski śląskie na trasie do Katowic, ryba po drodze na Pomorze. Wars ma nowy pomysł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów. Poinformował o tym lubelski urząd wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, organizacja nacjonalistów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
2: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne. Było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną. Badacze

0: zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
1: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
0: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści, wybierający się do Grecji, nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Upały jeszcze prawdopodobnie do Polski wrócą, ale na razie pogoda no dzisiaj nawet w miarę przyjemna, choć wiatr silny dokucza. Na północy od 17 do 19 stopni i może padać. W centrum raczej bez deszczu, około 20 stopni, a na południu najładniej dużo słońca i 22.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w

0: Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Reklama.
8: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medyczna.

0: medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
3: Skutki nawałnic na Podlasiu. 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie. Duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdy. Odsłonięto jego mural. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarię. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
4: Szczepionka Moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
3: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
5: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
3: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas

0: festiwalu Wajda na nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: W nocy, tak jak dzisiaj w dzień, na północy deszczowo, a na południu pogodnie. Temperatura trochę powyżej 10 stopni. Jutro deszczowe chmury spłyną trochę na południe Polski i padać będzie w większej części kraju, ale zobaczymy też sporo słońca, a temperatura lekko powyżej 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

0: Trzecie radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
7: Zabójstwo kibica w Krakowie. Policja zatrzymała 9 osób. Jeszcze przez tydzień tańsze paliwo, potem koniec programu CPN. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych nastolatków. Dwaj bracia odnalezieni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja ustala przebieg śmiertelnego pobicia mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób mogących mieć związek z morderstwem. Wstępnie ustalono, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Zabójstwo nagrały kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
8: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
7: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiara to kibic Hutnika Kraków. Sprawę skomentowała już Wisła Kraków. Klub potępił zbrodnię, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
9: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
7: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
10: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
7: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13- i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo.

0: Info. Solidny partner na budowie.
1: W nocy około 10 do 12 stopni na północy Polski cały czas może padać. Jutro deszcze pojawią się też w centrum, a miejscami nawet na południu. Województwo świętokrzyskie, lubelskie też będzie częściowo deszczowe. Temperatura około 20 stopni, tak od 19 do 22. Słońca też całkiem sporo.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: Zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.

0: Słuchacie radia. Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
4: Szkoły szykują się na wiele zmian. Dyrektorzy alarmują: za mało czasu. Zełenski przyjął ustawę o Panteonie Narodowym. Budzi ona obawy w Polsce. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dostaliśmy za mało czasu na tak wiele zmian, skarżą się niektóre szkoły. Od nowego roku będzie nowy obowiązkowy przedmiot, czyli edukacja zdrowotna. W programie ma być też więcej zajęć praktycznych. Zmiany obejmą także korzystanie z telefonów komórkowych i zasady żywienia w szkolnych stołówkach. Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
5: Najtrudniejsze jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
4: Ostatniego dnia wakacji nauczyciele będą protestować. Domagają się 15% podwyżek, a nie 3%, które zaproponował rząd. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że trafią do niego osoby odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Zełenski podkreśla, że tylko od Ukraińców zależy, kto zostanie tam uhonorowany.
6: Ukraińską Panteon.
7: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
6: I dzięki Ukraińcy będą wyrzucać dla siebie, kto jest naszymi herojami.
4: Panteon ma powstać w samym centrum Kijowa. Według śledczych nadmierna prędkość była przyczyną tragedii w Krakowie. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i staranował spacerujące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie niemowlęcia. Kierowca ma jutro stanąć przed prokuratorem. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździć po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych, będą nowocześniejsze, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
8: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
4: Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: W nocy na północy Polski cały czas może padać, na południu nie powinno. Temperatura około 10 do 12 stopni. Jutro też pogoda w kratkę. Nad morzem możliwe burze, a deszczowo może być w ogóle w większej części Polski, poza samym południem, gdzie nadal sucho i słonecznie. Temperatura około 20 stopni.

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
4: Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na placu Piłsudskiego w Warszawie. Witam gorąco widzów przed telewizorami w Polsce i na całym świecie. Ale przede wszystkim witam bohaterów wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku, naszych kochanych powstańców warszawskich. To, że jesteście z nami w tym ważnym dniu, jest dla nas najwspanialszym darem. Cześć i chwała bohaterom! To wszystko jest dla was. Jak co roku, tak i dziś, w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego czcimy pamięć bohaterów najdłuższej bitwy w dziejach naszego kraju, która stała się symbolem heroizmu i walki o wolność. Oddajemy hołd poświęceniu powstańców. Dzisiaj poprzez śpiew, muzykę i wspólnotę upamiętnimy nie tylko walkę, ale też życie codzienne powstańczej Warszawy. Nazywam się Jan Emil Młynarski i przypadł mi zaszczyt poprowadzenia tego koncertu. Członkowie mojej rodziny byli w konspiracji i walczyli w Powstaniu Warszawskim. Z tamtego okresu zostało po nich dosłownie kilka zdjęć, prawie żadnych innych pamiątek. Ale skarbami mogą być i są nie tylko przedmioty. Jeszcze istotniejsze są wspomnienia i opowieści, czyli tak zwana historia mówiona. To ona kształtuje tożsamość, budzi ciekawość, porusza wyobraźnię, nie pozwala zapomnieć. Posłuchajmy.
5: Te dwa zdjęcia, takie małe, ja miałam wywołane w czasie powstania już. A teraz koleżanka moja z Warszawy posłała mi takie pocztówki, te kolorowane. I jeszcze pisze, może poznajesz kogoś na tych zdjęciach. A ja za telefon i do muzeum. To pani jest ta, co się w tym lusterku przegląda. Ja mówię, nie, w jakim lusterku? Ja ten warkocz. To na ślepo plotłam, poprzypinałam, a później jak miałam okazję gdzieś poprawić, czy co, to przejrzeć się, czy to dobrze. No może jedyny była młoda dziewczyna, no to chciałam jakoś wyglądać, nie? Ja wzięłam kopertę ze skrzynki i jechałam do Śródmieścia, siadłam na przystanku, czekałam na autobus i otworzyłam tą kopertę. Ja myślałam, że ja padnę tam, jak zobaczyłam te zdjęcia. To był szok dla mnie. Ja nie wiedziałam, że takie zdjęcia są.
6: A to jest mój aparat Leica, przy pomocy której wykonywałem zdjęcia w czasie okupacji. Miałem okazję jako jeden z pierwszych fotografować Ziszewo po powstaniu Warszawy.
4: Siekiera motyka, na początek.
7: A obok mnie Sandra Dufajzer.
8: Siekiera motyka, styczeń, luty, Niemiec z Włochem, głupią buty. Siekiera motyka, linka,

0: przyszedł pan z rodziną.
1: Tak. Żoną i zwójką dzieci przyszliśmy dzisiaj, przyjechaliśmy z Krakowa oddać hołd powstańcom warszawskim.
0: No dlatego, że powinniśmy czcić naszych polskich bohaterów. Nie ma znaczenia to, że powstanie upadło, ale to, że był to zryw narodowy Polaków, którzy chcieli po prostu wyzwolić się spod okupacji niemieckiej, prawda? To po prostu no jest to wyraz takiego buntu, tak? Poza tym trzeba powiedzieć, że to było przecież dobrze zorganizowane państwo podziemne, które w zasadzie w momencie, gdy doszło do wybuchu powstania, zaczęło funkcjonować tak na zewnątrz, prawda?
2: Przyjechaliśmy z Jarocina. Bardzo ważne miejsce, dlatego że uważam, że tyle młodych żyć oddanych dla naszej wolności to jest coś niesamowitego. Poza tym córka jest pasjonatką powstania, wszystko się dowiaduje, czyta i tym bardziej jeszcze jest taka, tak mnie zaraziła, że zabiera mnie teraz ze sobą co roku.
3: Czyli to nie pani córkę zabrała, ale odwrotnie.
2: Odwrotnie, tu córka mnie zabrała, tam jest jeszcze moja wnuczka, także rodzinnie.
3: A skąd to zainteresowanie, ta pasja?
4: Właściwie trudno określić, odkąd pamiętam, pasjonowało mnie temat II wojny światowej, ale szczególnie powstanie warszawskie. Udało mi się zapoznać z panią, która była sanitariuszką w powstaniu, jej siostra zginęła pod gruzami. Pani nazywała się Danuta Czapecka, która zginęła. Moja znajoma Maria Czapska zmarła 2 lata temu w grudniu. Bardzo pasjonujące rozmowy były między nami. Ogromna przyjaźń, ogromna wiedza przekazana przez panią Marię. Obiecałam, że będę tutaj każdego roku i dotrzymuję słowa. Pamiętam, jak pani Maria wspominała swoją koleżankę Barbarę Pająk, słynną panią Pająk, która wyniosła krucyfiks Jezusa z kościoła, piwnicami niosły. Bardzo się przyjaźniły, przez wiele lat spotykały się. Historia opowiadana przez panią Basię też była dla mnie niesamowita, pasjonująca i to po prostu zostaje. Chciałabym, żeby moje dzieci też pamiętały o naszych bohaterach.
3: Dziś

0: Ja tu mam tak, że prosiła zawiadomienia o Powstaniu Warszawskim i ja zanosiłam zawiadomienia, gdzie kto się ma stawić. Chodziłam po prostu po domach, a wtedy nie wolno było nic notować, bo mogli Niemcy złapać i wtedy ileś osób by było ukaranych za to. Także tylko trzeba było pamiętać. Czasami mi się zdarzało, czy po powstaniu i tego, o, to ty mnie zawiadamiałaś.
1: Szanowni Państwo, przedwojenna stolica była miastem pełnym muzyki. Śpiew, dźwięki instrumentów, katarynek stanowiły ważny, istotny element kolorytu warszawskiej ulicy. W okupacyjnej Warszawie i podczas powstania piosenki pełniły funkcję szczególną. Pomagały odetchnąć, zapomnieć o trudnej wojennej rzeczywistości. Jednoczyły warszawiaków, podnosiły na duchu i były oczywiście narzędziem walki. Często do popularnych melodii dodawano nowy, żołnierski tekst. Taki utwór rozprzestrzeniał się po powstańczym mieście w błyskawicznym tempie i zagrzewał Polaków do boju. Tak właśnie było z tą pieśnią. 1 sierpnia, Dzień Krwawy. To przedwojenne tango pochodzące z Urugwaju. Zaśpiewamy tę pieśń za moment, a zagra ją mój zespół, Warszawskie Kombo Taneczne, który właśnie dziś obchodzi jubileusz 14-lecia istnienia i oddaje hołd warszawskim kapelom z Orkiestrą Uliczną z Chmielnej na czele. Orkiestra Uliczna z Chmielnej grała na ulicach Warszawy ponad 70 lat. I podporą tej orkiestry był przez wiele, wiele dekad Zdzisław Siemaszko, powstaniec warszawski, zmarły kilkanaście lat temu. Dzięki uprzejmości jego rodziny dzisiaj symbolicznym akcentem jest to, że Piotr Zabrocki gra na gitarze Zdzisława Siemaszki i pan Zdzisio dzisiaj znowu jest z nami. Wykonajmy wspólnie tę piękną, wzruszającą, powstańczą pieśń.

0: my.
1: Co sprawia, że pani tego popołudnia jest w tym miejscu?
2: Wie pan co? Bo byłam małą dziewczynką 9-letnią, jak przeczytałam książkę Zośka i parasol, kamienie na szaniec, powstań ta przesyłka. I tak mną to wstrząsnęło, że po prostu jestem szczęśliwa, że dzisiaj można tych ludzi uhonorować. Moje dzieci chodziły do liceum Batorego, gdzie chodził Baczyński, Zośka, Rudy, Alek. I po prostu dla mnie Baczyński, który zginął w tak młodym wieku, a już był tak wspaniałym poetą, to po prostu, wie pan, dzisiaj chce mi się płakać nawet z tego powodu. Naprawdę. A ich już nie ma między nami. No i to już jest kilkaset osób tylko.
3: No to, że jesteśmy, chcemy radośnie czcić ten dzień, bo dzięki tym ludziom, którzy wtedy walczyli, my dzisiaj idziemy pełni nadziei, że będzie zawsze dobrze. A i mam też wywieszoną flagę przez całe 60 dni. Oni walczyli, także każdy dzień jest drogi.
4: Wydaje mi się, że to jest no, taki najlepszy sposób, aby dzieciom też przekazać jakieś wartości. Wartości no, patriotyczne, skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie, że to jest nasza ojczyzna, że trzeba ją jakoś kochać.
1: Mieszkacie tak... państwo tutaj?
4: Czy... Nie. Mieszkamy dosyć daleko. Mój mąż jest Francuzem.
1: Czyli przyjechaliście z Francji, żeby tu się znaleźć?
4: Prawie, że specjalnie. A ponieważ jednak to jest trudno tak wychowywać dzieci w takim duchu polskości, no to przynajmniej taki moment jest takim właśnie dobrą okazją, żeby no, cokolwiek tym dzieciom przekazać o tej naszej Polsce.
5: No, jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, dlatego że no, jesteśmy świadome tego, że właśnie 80 lat temu ci ludzie walczyli o to, jak teraz żyjemy, o to, jak bardzo wpłynęli na nasze szczęście, na nasz dobrostan. I jesteśmy tego świadome, jesteśmy bardzo wdzięczne. Dlatego właśnie przyjechałyśmy tutaj z Wrocławia do Warszawy.
6: Żeby jakby uczcić pamięć tych, którzy brali udział w powstaniu. Żeby nie zapomnieć o nich i żeby...

pomagały, ale nawet i te, które musiały też ugotować dla tych chłopców, chorych i dla rannych i tak dalej. A oprócz tego właśnie podkreślam, że warszawianki zawsze dbały i miały opinie bardzo eleganckie i w związku z tym układały studnice pod materacem i na tym spały i dzięki temu wypracowywały te studnice, żeby elegancko wyglądać.

0: myślę, że chęć zjednoczenia się jako mieszkańcy Warszawy, chęć bycia razem, chęć pamiętania tego, co się działo w historii, chęć połączenia się, spędzenia razem wspólnie tego pięknego, dumnego czasu i pamięć o bohaterach.
1: Proszę pana, dać pokłon powstańcom, żeby ta pamięć nie umarła. I to jest dla mnie jakiś oddanie honoru dla powstańców. I tylko tyle, no, żeby cieszę się, że tyle młodzieży jest. Bo naprawdę jest dużo młodych i to się liczy i może ta Polska jeszcze ma jakieś

0: Była to pierwsza część reportażu Jam gotów Ci życie poświęcić. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Reklama.

0: Pałac Prezydencki przeciwny zmianom podatkowym zaproponowanym przez rząd. Patrioty i Radary dla Ukrainy, koalicja chętnych zapowiada pomoc. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pałac Prezydencki krytykuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego oraz wyższe podatki dla osób z wyższymi dochodami. Ben O'Connor.
1: Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza zmiany podatkowe proponowane przez rząd nie zyskają akceptacji Karola Nawrockiego.
2: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
1: W rzeczywistości prezydent obawia się utraty poparcia wśród wyborców Konfederacji, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
3: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem.
1: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych przez rząd zmianach zapowiadanego w wyborach podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt.
0: Sojusznicy Ukrainy szykują kolejne wsparcie. Jutro przywódcy państw tzw. koalicji chętnych będą rozmawiać o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, zwłaszcza o wzmocnieniu obrony powietrznej.
4: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
0: Podkreślał Wołodymyr Zełenski w czasie dzisiejszych obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Jutro będzie ukraińskie święto niepodległości. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Sąd w Grodnie wpisał stronę internetową i profile tygodnika na listę materiałów ekstremistycznych. Media wskazują, że ta decyzja może mieć związek z publikacjami krytycznymi wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki i materiałami o więźniach politycznych. Jako rzekomo gazeta ekstremistyczna, Gość Niedzielny dołączył do takich marek jak BBC, Euronews i Polska Agencja Prasowa. Powiedz mi, czego szukasz, a powiem ci, czy do siebie pasujemy. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. A to, że gusta partnerów upodabniają się do siebie, też według nich świadczy o głębokim uczuciu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Na północy Polski noc może być jeszcze deszczowa. Na południu nie powinno padać. Jutro niebo częściowo zachmurzone. Deszcze wystąpią w przeważającej części kraju. Sucho tylko na samym południu Polski. Temperatura wszędzie około 20 stopni. Cały czas może być nieprzyjemny wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 45 do 56.
1: Między godziną 12 a 3 po południu nad całym krajem zapanowały ciemności. Około 3 po południu Jezus głośno zawołał: Eli, Eli lama sabachtani, to znaczy Boże mój, dlaczego się mnie opuścił? Niektórzy ze stojących w pobliżu, słysząc to, myśleli, że wzywa Eliasza. Jeden z nich zaraz podbiegł, wziął gąbkę, zamoczył ją w kwaśnym winie i zatknął na trzcinę i przyłożył mu do ust. Inni mówili: zostaw, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go ocalić. Ale Jezus raz jeszcze głośno zawołał i skonał. W tej samej chwili zasłona w świątyni rozerwała się od góry do dołu. Zatrzęsła się ziemia i zaczęły pękać skały. Pootwierały się grobowce, w których spoczywały ciała wielu pobożnych. Powstali teraz do życia. Powychodzili z grobowców, a po zmartwychwstaniu Jezusa weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Dowódca oddziału egzekucyjnego i jego ludzie, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się działo, przerazili się i zawołali: to był naprawdę Syn Boga. Wiele kobiet przyglądało się temu z daleka. Przyszły one z Jezusem aż z Galilei i służyły Mu pomocą. Była wśród nich Maria z Magdalii, Maria matka Jakuba i Józefa, a także żona Zebedeusza.

Jezus został krzyżowany o godzinie 9 rano. Do południa był to normalny, słoneczny dzień, ale w południe nagła ciemność spowiła Palestynę. Nie była to burza piaskowa, ani chwilowe zaćmienie słońca, jak próbują nam to sugerować liberalni teolodzy. Ta ciemność trwała 3 godziny. Całe stworzenie boleśnie odczuwało to, co działo się w tym czasie ze Stwórcą. W Egipcie za czasów Mojżesza przed Paschą były 3 dni całkowitej ciemności, znane jako jedna z plag egipskich. Teraz,

tuż przed momentem, w którym Boży Syn, Baranek Boży, miał zginąć za grzechy świata, nastały 3 godziny ciemności. Jezus 3-krotnie przemówił, zanim nastąpiła ta straszliwa ciemność. Gdy był krzyżowany, modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pokutujący złoczyńca, wiszący tuż obok Jezusa, usłyszał: Dziś będziesz ze mną w raju. Jan, uczeń, którego miłował Jezus, otrzymał polecenie: Oto matka twoja. A Maria, matka Jezusa, usłyszała słowa: Oto syn twój. Ale gdy nastąpiła ciemność, Jezus milczał 3 godziny.

0: Około 3 po południu Jezus głośno zawołał: Eli, Eli lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, dlaczego się mnie opuścił? Niektórzy ze stojących w pobliżu, słysząc to, myśleli, że wzywa Eliasza. Jeden z nich zaraz podbiegł, wziął gąbkę, zamoczył ją w kwaśnym winie i zatknął na trzcinę i przyłożył mu do ust. Inni mówili: zostaw, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go ocalić. Ale Jezus raz jeszcze głośno zawołał i skonał.
1: Po 3 godzinach ciemność zniknęła i to wtedy Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To były słowa wspomniane wcześniej w Psalmie 22. To w czasie tej ciemności Jezus został uczyniony za nas grzechem i był opuszczony przez Ojca. Ciemność była symbolem sądu, który został na Niego wylany z tego powodu, że stał się On przekleństwem za nas. Jak święty Bóg mógł spoglądać na swojego Syna, który stał się grzechem? Jezus wypowiedział te słowa po hebrajsku i zgromadzeni gapiowie nie zrozumieli Go, myśląc, że woła Eliasza, by przyszedł Mu z pomocą. Gdyby ci ludzie z uwagą prześledzili Psalm 22, zrozumieliby to, co Jezus chciał wyrazić. W krótkim odstępie czasu Jezus przemówił jeszcze 3-krotnie: pragnę. Te słowa były wypełnieniem 69. psalmu. Ktoś poładowany współczuciem podał mu gąbkę z octem, inni wypatrywali przybycia Eliasza. Wtedy Jezus zawołał głośnym głosem: wykonało się! Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego! Te słowa ukazują, że Jezus doskonale kontrolował całą sytuację. Dobrowolnie, w pełni świadomości oddał swojego ducha i umarł. Pomimo tego, że był ukrzyżowany przez nasze słabości, gdy umierał, objawił wspaniałą moc.

0: W tej samej chwili zasłona w świątyni rozerwała się od góry do dołu. Zatrzęsła się ziemia i zaczęły pękać skały. Pootwierały się grobowce, w których spoczywały ciała wielu pobożnych. Powstali teraz do życia. Powychodzili z grobowców, a po zmartwychwstaniu Jezusa weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Dowódca oddziału egzekucyjnego i jego ludzie, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się działo, przerazili się i zawołali: to był naprawdę Syn Boga. Wiele kobiet przyglądało się temu z daleka. Przyszły one z Jezusem aż z Galilei i służyły Mu pomocą. Była wśród nich Maria z Magdalii, Maria matka Jakuba i Józefa, a także żona Zebedeusza.
1: W chwili Jego śmierci miały miejsce trzy niezwykłe wydarzenia. Zasłona świątyni rozdarła się z góry na dół, trzęsienie ziemi otworzyło wiele grobów, niektórzy święci zostali wzbudzeni do życia. Rozdarcie zasłony symbolizuje wspaniałą prawdę. Od momentu śmierci Jezusa droga do Boga została otwarta. Świątynia, kapłani, ołtarze, ofiary już nie były dłużej potrzebne. Jezus w doskonały sposób dokończył dzieła zbawienia człowieka, gdy umierał za niego na krzyżu. Wykonało się, skończone. Trzęsienie ziemi przypomina nam o tym, co działo się na górze Synaj, gdy Bóg przekazywał prawo Mojżeszowi. Trzęsienie ziemi na Golgocie oznacza, że wymogi tego prawa zostały wypełnione i przekleństwo związane z niewypełnieniem prawa zostało na zawsze usunięte. Rozdarta zasłona oznacza, że Chrystus zwyciężył moc grzechu i trzęsienie ziemi sugeruje, że On wypełnił wymogi prawa. Wzbudzenie ciał zmarłych ludzi dowodzi, że Jezus

Jezus pokonał straszliwą moc śmierci. Rzymski setnik wraz ze swoimi żołnierzami, obserwując to, co działo się, musiał z przerażeniem wyznać, to był naprawdę Syn Boga. Czy to oznacza, że posiadał on zbawiającą wiarę? Niekoniecznie. Ale z całą pewnością ta wypowiedź świadczy o tym, że był on otwarty na prawdę. A co musiało się dziać w umysłach i sercach kapłanów, gdy patrzyli na rozdartą od góry zasłonę? Jednak Biblia nie mówi, by przyznali się do zła, jakie uczynili, do knowania i nienawiści wobec Jezusa. Nie mówi, by pokochali i nawrócili się do Boga. To raz jeszcze przypomina nam, jak straszne i podłe jest serce człowieka. Wzgórze Golgoty, z ukrzyżowanym na nim Synem Boga, jest miejscem, gdzie człowiek traci odwagę, by bronić swojej dobroci i swojej niewinności. A jak jest z Tobą? Z Twoją dobrocią i z Twoją niewinnością.